gada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych snów, aż oblewa zimny pot. Gada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał.